0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Con eso no, e igual, siempre.
3: Quien va, quien fuego.
4: Ey yo, quien la producción.